0: U prvom tajstvu svjetla razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist bio kršten na rijeci Jordanu. Primo misterio della luce, battesimo a Giordano. The first luminous mystery, baptism at Jordan River.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Róg nasz, daj mi dane na nas i odpusti nam długi nasz.
1: Odpuść nie nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, teraz i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, teraz i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czasu śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Tak obiaże na początku, tak i sada i wadza i wieki wiekowa. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Królowa pokoju,
3: modli za nas i błogosławi nas.